głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Kiedyś, w 2004 roku, pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć grę wideo z lałką, która po prostu płakała i nic więcej nie robiła, a ludzie kupowali to jak szaleni, dopatrując się w tym głębokiej metafizyki, co jest idealnym dowodem na to, że nuda potrafi być bardziej przerażająca niż jakikolwiek filmowy potwór, bo w Nightmerek właśnie tak celebrujemy te małe absurdy, które sprawiają, że włosy stają dęba, a potem człowiek chce tylko wrócić do bezpiecznego kąta w swoim pokoju, gdzie przynajmniej nikt nie próbuje analizować twojego smutku, więc lepiej odpuść sobie poszukiwania sensu w cyfrowych łzach i po prostu pozwól sobie na odrobinę spokoju z Filipem Philipsem i jego utworem Home X5.

Marek z Ursynowa pisze, że kocha swoją żonę, ale szczerze nienawidzi sposobu, w jaki oddycha podczas snu. To chyba właśnie to, co Kendrick miał na myśli w Luther, bo przy tych chrapnięciach czuję się, jakbym sam potrzebował egzorcyzmu. Trzymajcie się tam w Radiu X-Vibe przy Kendricku Lamarze i kawałku Luther dla Marka i od Marka, byle do rana.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Znowu tu jesteś w środku nocy, kiedy rozsądek dawno poszedł spać, a jedyne co ci zostało to ten szumiący beat w głośnikach w X-Vibe. Pamiętasz, jak w 1986 ekipa od filmu Poltergeist stwierdziła, że sztuczne szkielety są za drogie i mało realistyczne, więc wrzucili do basenu prawdziwe ludzkie kości z hurtowni medycznej. Wyobraź sobie tych biednych aktorów taplających się w błocie z autentycznymi zwłokami dla uciechy widzów w kinie. Totalny obłęd i brak szacunku dla zmarłych, ale przecież liczy się tylko efekt, który wtedy mroził krew w żyłach, skuteczniej niż jakikolwiek tani komputerowy efekt specjalny. Teraz Sam Smith i Stay With Me w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran, który wypala ci siatkówka. A ja zastanawiam się, czy wiesz, że w 1986 roku pewien ambitny twórca automatów do gier stworzył Polybius, maszynę, która rzekomo wywoływała u graczy amnezję, koszmary i skłonności do samobójstwa, po czym znikała z salonów bez śladu, zostawiając tylko pustkę i paranoję, co w sumie idealnie pasuje do tego, co serwuje w X-Vibe, bo świat technologii to zawsze był jeden wielki żart, w którym nikt nie zna puenty. A teraz w tym gęstym klimacie zrzucamy maski, bo nie ma sensu udawać, że ten bit nie wwierca się w mózg tak skutecznie jak miejskie legendy sprzed dekad. Więc posłuchaj, jak Camel Pat i Elderbrook serwują swój numer Cola w X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

1997 roku filmowcy z ekipy Titanica tak bardzo polubili darmowe homary z domieszką fencyklidyny, że pół ekipy wylądowało w szpitalu z halucynacjami, co było czystym obłędem w rytm Nightmarek. Więc zanim zaczniesz mieć wizję, złap ten beat i ruszaj biodrami, bo Beyoncé w Cuff It przejmuje stery w X-Vibe.

0: Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz te radiowe szumy w X-Vibe. A ja jestem tutaj, żeby ten mrok odpowiednio podkręcić w Nightmare. W roku 1997 pewien japoński serial animowany o elektrycznym szczurze wywołał u setek dzieciaków masowe ataki padaczki, bo migające światła na ekranie okazały się skuteczną bronią biologiczną, o której nikt wtedy nie miał pojęcia. Absurd polega na tym, że zamiast wycofać to w diabły, świat po prostu uznał to za ciekawy incydent, a my wszyscy daliśmy się wciągnąć w ten kolorowy obłęd. Życie to w końcu tylko dziwny bit, w którym najważniejsze jest przeżycie do rana. Teraz Kasia Kowalska i coś optymistycznego wypełnią pustkę FM.

0: Pamiętaj, słuchaczu, to nie jest kraj dla normalnych ludzi, dlatego jesteśmy z tobą. X-Vibe Forever. Ah, dirty.
1: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't hit it.

问。Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu biega w kołowrotku, jakby ścigał życiowy rekord, więc marzy o najbardziej szalonych snach, zanim w ogóle zaśnie. W radiu X-Vibe leci Taylor Swift i Wildest Dreams, czyli dosłownie najdziksze marzenia, które dla mnie kończą się jedynie wygraną w totka. Dla Marka

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: There it is.
1: You lose a few.
2: That's fucking amazing.
0: Here's how you do it. Watch this.
3: Press the master.
4: W Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

znowu tu jesteś, choć przysiągłbym, że widziałem Cię wczoraj w lustrze, które powinno być pęknięte, ale mniejsza o to, bo w X-Vibe czas płynie jak smoła wylewana na autostradę zapomnienia. A skoro już tu siedzisz, posłuchaj o roku 1987, kiedy to niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago, nie zostawiając żadnych śladów poza niepokojącym cyfrowym bełkotem i uderzeniami gumowym dildem, co do dziś pozostaje najbardziej absurdalnym hakerskim popisem w historii, bo kto od i pomyślał, że przyszłość cyberprzestępczości będzie tak groteskowo niska. A teraz, gdy twój wewnętrzny rytm już lekko drży, czas na Rickston i Me and My Broken Heart w X-Vibe.

pamiętasz, jak w 1982 roku pewien dzieciak wpadł na pomysł, żeby wysłać sygnał do kosmosu, a w odpowiedzi dostał tylko ciszę i prawdopodobnie kosmicznego guza, bo ten sprzęt nie miał żadnych zabezpieczeń. Więc teraz w Night Market serwujemy Ci dawkę niepokoju w X-Vibe. A teraz Daddy Freyr i Think About Things w tej rozgłośni.

0: nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

znowu tu jesteś. Choć w sumie trudno się dziwić, bo w czasie audycji w X-Vibe czas płynie inaczej. Zwłaszcza gdy przypomnisz sobie, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, cyfrowa twarz przyszłości, włamał się do transmisji telewizyjnej w Chicago, zostawiając wszystkich z otwartymi ustami i przerażającym obrazem faceta w masce z gumy, którego do dziś nikt nie namierzył, co jest totalnym obłędem, biorąc pod uwagę, że to była tylko telewizja, a nie inwazja z kosmosu. Więc w sumie nie martw się, bo ten bit w twojej głowie to tylko resztki rozsądku. A teraz T-Love i Stokrotka w wersji 2008 w X-Vibe.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu biega w kołowrotku, jakby ścigał życiowy rekord, więc marzy o najbardziej szalonych snach, zanim w ogóle zaśnie. W radiu X-Vibe leci Taylor Swift i Wildest Dreams, czyli dosłownie najdziksze marzenia, które dla mnie kończą się jedynie wygraną w Totka, dla Marka od Marka.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Znowu tu jesteś, choć w sumie nie wiem, co cię trzyma w tej ciemności. Może po prostu lubisz patrzeć, jak świat powoli obraca się w perzynę, a może masz nadzieję, że w czasie tej audycji wydarzy się coś, czego nie opisano w podręcznikach. Tak jak w 1987 roku, kiedy pewien facet w Chicago włamał się do sygnału telewizyjnego, przebrany za Maxa Headrooma, i nikt do dzisiaj nie wie, kto to był, ani dlaczego tak bardzo chciał nas wszystkich wystraszyć. Bo to jest właśnie ten rodzaj absurdu, za który kocham życie. Totalny chaos w rytmie dziwnych częstotliwości. Więc niech ten beat poniesie cię dalej, prosto w objęcia Keszy i jej toksycznej fascynacji. Bo przecież wszyscy bywamy trochę uzależnieni. Teraz w X-Vibe leci Your Love is My Drug.

0: I like your beard.
1: Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Słuchaj, tu Barbara z Nowych Rumunków. Siedzę w tym samym schemacie już chyba trzeci tydzień i oszaleję. Puść mi proszę, no wiesz, Fever od Dua Lipa, Angel, bo tylko to mnie trzyma przy życiu w tym

zegar bije północ, a ty znowu nie śpisz, bo w twojej głowie kotłują się te wszystkie bzdury, o których wolisz nie pamiętać. Choćby o tym, jak w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo tak było po prostu taniej, a nikt nie pytał o zdanie tych, którzy spoczywali pod ziemią, więc w efekcie cała ekipa bała się siedzieć na planie po zmroku, co w sumie mnie nie dziwi, bo kto chciałby dzielić bit z duchem, kiedy w X-Vibe leci coś z zupełnie innej bajki, bo życie to przecież obłęd, który najlepiej smakuje przy dźwiękach klasyki, więc teraz Halina Kunicka i Niech no tylko zakwitną jabłonie w X.

Wygoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

0: wypij ostatni łyk tej zimnej kawy, bo słońce zaraz zepsuje nam cały ten urokliwy mrok, w którym tak dobrze się taplamy. Pamiętasz rok 1982, kiedy to świat oszalał na punkcie gry E.T. na konsolę Atari, która była tak fatalna, że firma po prostu zakopała miliony egzemplarzy w pustynnym piasku Nowego Meksyku, licząc, że nikt się nie dowie o tym technologicznym koszmarze. To dopiero była lekcja pokory, gdy plastikowe wspomnienia z dzieciństwa stały się zwykłym śmieciem pod ziemią. Teraz zostawiamy te wykopaliska za sobą, wchodząc w miejski rytm, gdzie zamiast nieudanych gier mamy czysty, bezlitosny beat, więc niech tajga przejmie stery w X-Vibe i utwór Rock City niech poniesie cię prosto w stronę świtu.
1: Rack City bitch, rack city bitch. 10, 10, 10, 20s on your titties, bitch. 100D, VIP, no guest list. TT raw, you don't know who you fucking with. Got my other bitch, fucking with my other bitch. Fucking all night, nigga, we ain't sell a bit. Niggas say I'm too dope, I ain't selling it. Buy fresher than the motherfucking peppermint. Go let him in, last king killing shit. Yep, young money, young money, yeah, we getting rich. Get your grandma on my dick. Girl, you know what it is. Rack City bitch, rack City bitch. Rack City bitch, rack City bitch. Rack City bitch, rack City bitch. 10, 10, 10, 20s and the 50s bitch. Rack City bitch, rack City bitch. Rack City bitch, rack City bitch. Rack City bitch, rack City bitch. 10, 10, 10, 20s and the 50s bitch. I'm a motherfucking star. Look at the paint on the car. Too much rim, make the ride too hard. Tell that bitch hop out, walk the

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie. 2X Vibe. Nie, to

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Wspomnienia z Memory Lane to zazwyczaj terapia, na którą nie masz budżetu. Więc włączmy Happy Radio Mix i udawajmy, że wszystko jest w porządku. To

0: aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.
1: Hello everybody. Welcome today to the wonderful world of you. Now check it, you have two options.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Słuchaj, Violetta z Wilkowyje tutaj. Uwalana po łokcie w tym starym oleju, bo auto znowu odwala cyrki. Puść mi proszę ten kawałek I Still Sin About You od Danger Danger, żeby się człowiek nie wściekł w garażu przy Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To było Zombie The Cranberries w X5. Dolores O'Riordan w młodości śpiewała w kościele, co w sumie tłumaczy tę jej charakterystyczną manierę. Lecimy dalej. Następne hity dla pokolenia X. A za chwilę w głośnikach Elton John. Zostań w radiu X5.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: Come on, join the jungle.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Marek z Pragi przysłał wiadomość o tej irytującej wiadomości o rzekowej paczce, która wisi u mnie w skrzynce częściej niż czynsz. Więc Shake It Up od Divine w radiu X-Vibe to idealny sposób, żeby ten kurier wreszcie przestał mieszać w moich danych.

bo to zła muzyka była? Nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

Chrissy, Zach płakał po Wicked Game, bo nie mógł znaleźć numeru do Boten Anna. Zrozumiałe. Techniawa w tym tempie leczy każdy złamany charakter. Radio X.

Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Zero zbędnej energii. Po prostu muzyka, której nie musisz się wstydzić. Słuchaj. Let's do it.

To jest Radio X Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

Najpierw każe ci się kochać, dopóki sam nie ogarniesz życia, a potem nagle daje ci wolność. Typowy toksyczny związek, co nie? Dobra, dość tej terapii. Teraz leci coś, przy czym chociaż nie trzeba płakać. Radio X Vibe.

sklepie OX Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

To był Dance Monkey od Tones and I w X5. A wiedziałeś, że ona zanim stała się sławna, grała na ulicy jako artystka buskingowa? To są następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wpadnie Alice DJ. Zostań z radiem X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Nie bądź poważny. My nie jesteśmy. Radio

Słuchaj, Lucyna z Łodzi z tej strony. Pakuję ostatnie pudła w biurze i muszę to jakoś przetrwać, więc puść mi w końcu Roses i Manbeck Remix od St. Jayen, bo oszaleję tym Radio X-Files.

Skoro tak bardzo want to want me, to pewnie liczysz, że this is your night skończy się śniadaniem do łóżka. Spoiler, skończy się co najwyżej twoim samotnym scrollowaniem telefonu. Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: This one's going out to the strip joint.

0: Yes, I tell you, I got nothing but funny money, man. New York dogs, man.
1: Radio X-Vibe. Tu nie ma przypadków. Są tylko dobre kawałki z przeszłości.

każda dziewczyna ma swego chłopaka, a ja tylko siebie mam i najlepiej się mam sam ze sobą na

Słuchajcie, mam tu wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojemu instruktorowi nauki jazdy, bo gość w końcu przestał ględzić o przepisach i po prostu kazał mu wcisnąć gaz do dechy, żeby zdążyć na promocję pierogów w markecie. To absolutny hymn każdego, kto ma dość teoretycznych wywodów i chce po prostu poczuć asfalt pod oponami. W Radiu X-Vibe leci Rihanna Shut Up and Drive dla instruktora od Marka. Niech ta trasa minie Wam bez mandatu.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To był Where is the Love, Black Eyed Peas w X-Vibe. Wiedziałeś, że Will.i.am z tego składu zaprojektował własny samochód? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża David Guetta i Nicki Minaj. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

To był Middle Child, J. Cove, X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet grał w koszykówkę na uniwersytecie, ale musiał zrezygnować, żeby skupić się na rapie? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Scotch, więc zostań z radiem X-Vibe.

0: Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X Vibe.
1: Nowa godzina w Radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

Skoro po Ranin, Lose It All, wszystko straciłeś, to jedynym wyjściem jest Wiggle It i udawanie, że masz jeszcze jakiś kręgosłup. Życie to żart, a ty właśnie płacisz abonament za ten obłęd w Radio X-Vibe.

to był Fortnite od Taylor Swift i Post Malone'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że Post Malone ma w domu specjalne miejsce na kolekcję średniowiecznych mieczy? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Roger Sanchez. Zostań z radiem X.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Yeah. All right, let's go.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sobie z trzeciej nad ranem, bo po zjedzeniu czwartego kebaba naprawdę uwierzył, że jest młody i nieśmiertelny. Więc w Radiu X-Vibe dla samego siebie z przeszłości poleci We Are Young od Fan oraz Janelle Monáe.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

0: Po Hot Wings przyszedł czas na Move Your Ass. No cóż, najpierw zjadłeś skrzydełko, a teraz musisz ruszyć tyłek, żeby spalić te kalorie. Czy to w ogóle ma sens? Radio X Vibe.
1: Scoot up! Back in the house! Yeah! Get off your shirts and wait for further instructions! Starting the microphone business, I've got one message for the next decade!

nice to be important, but it's more important to be nice.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

słuchaj, sprzątam właśnie chałupę w Legnicy i muszę mieć energię, więc Danuta prosi o ten, no wiesz, Keep on Loving You od Aereo Speedwagon, bo bez tego w Radio X Vibe po prostu nie ruszę z miejsca.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

To był So Much Love to Give w wykonaniu Freeloaders i The Real Thing w X-Vibe. A wiedziałeś, że wokalista tej grupy jako pierwszy w historii brytyjskiej listy przebojów zdobył numer jeden z trzema różnymi formacjami? To już wszystkie następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Go West. Zostań z radiem X-Vibe.

Krzysztof z czwartego piętra przesyła tę wiadomość sąsiadowi z dołu, który parkuje swoją Ternówkę na dwóch miejscach, więc puszczamy mu Up and Down zespołu Venga Boys, żeby wreszcie zrozumiał, że w życiu trzeba wiedzieć, kiedy wjechać na miejsce, a kiedy z niego wyjechać. Co dla pozostałych mieszkańców w Radiu X Vibe dedykuje Krzysztof dla sąsiada.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

To nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.

To był Heslich od iLiva w X-Vibe. Czy wiesz, że ta dziewczyna zaczynała od nagrywania coverów w swoim samochodzie, bo miała tam najlepszą akustykę? Teraz lecimy dalej. To są następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjeżdża Pink. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

szukałeś Find Your Love, a skończyłeś Sexy Chick. No cóż, przynajmniej wiesz już, że twoje randkowe standardy wymagają natychmiastowej aktualizacji. Totalny obłęd w Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl. Soldier boy, tell me.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Najpierw było Lush Life, czyli życie jak w Madrycie, a potem wjechało Manpower, żebyś wreszcie wziął się za siebie i wyniosł śmieci. Nie patrz tak na mnie, to nie ja wymyśliłem tę playlistę. Radio X Vibe.

0: Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia, dobranoc. Cześć!
1: X-Vibe. Radio po swojemu.

To była Santa Maria od Luca Vasta w X-Vibe. Wiedziałeś, że Luca, zanim zajęła się muzyką, pracowała jako modelka w Tokio? Następne hity dla pokolenia X. Za chwilę Beyoncé i Shakira w radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego Passata, który pół roku temu wymusił na nim pierwszeństwo na skrzyżowaniu, co do dziś wywołuje u niego lekkie drżenie rąk przy włączaniu kierunkowskazu, więc w radiu X-Vibe dedykuje mu utwór Love Me Again Johna Newmana, bo po tym zajechaniu drogi chyba naprawdę liczył na drugą szansę w miłości.

Skoro perfekt już za nami, czas na bra vibration, żebyś w końcu poczuł coś więcej niż tylko egzystencjalny ból. Przynajmniej wibracje są lepsze niż te twoje życiowe decyzje. Radio X Vibe.

Marek z bloku na Urszynowie prosi o ten kawałek dla sąsiada z dołu, który wierci w ścianach dokładnie o 6 rano. Bo przecież, jeśli w tej piosence padają słowa o miłości, to może on wreszcie zrozumie, że cenię sobie spokój bardziej niż jego remontowe ambicje. Dedykuję to w radiu X-Vibe. Fat Joe, Ja Rule i Ashanti z utworem What's Love. Od Marka dla sąsiada, który najwyraźniej myśli, że jest złotą rączką osiedla. Put the fucking mic.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był So Far Away zespołu Dire Straits w X-Vibe. Mark Knopfler przez lata grał na gitarze bez użycia kostki, co pewnie oszczędziło mu sporo wydatków na sprzęt. Mamy dla Ciebie następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża OMI. Zostań w radiu X-Vibe.

VoIP to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

To był XO Tour Live 3, czyli Lil Uzi Vert w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość w ramach promocji swojej płyty kupił kiedyś replikę domu, w którym dorastał? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Tall Pole, więc zostań w radiu X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Marek z Ursynowa chciał napisać szefowi, że projekt jest gotowy, ale telefon zmienił to na prośbę o projekt gotówki. Przez to teraz muszę tłumaczyć tę niezręczność w radiu X-Wipe przy kawałku Au L'Amour od Erasure, który dedykuje Markowi dla jego szefa, bo w sumie ta miłość do pieniędzy to jedyne, co ich łączy.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X. Wa.

Najpierw Some Kinda Rush, a zaraz potem Love the Way You Lie, czyli klasyczna historia. Najpierw szybki skok w bok, a potem udawanie, że wcale nie kłamałeś. Typowy wtorek w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

rzuciłbyś za nią grenade, a kończysz jako one of us, czyli jeden z tych smutnych gości w autobusie. Życie to jednak kiepski żart, nie sądzisz? Radio i

To było The Lost Soul Down od NBS.PLV w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten producent z Rosji w swoich numerach często ukrywa sample z klasycznych gier wideo? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Metallica. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Piaseczna prosi o ten numer dla swojej samotnej lodówki, bo odkąd przestała chłodzić, tylko obecność włączonego radia sprawia, że w kuchni czuć jakąkolwiek towarzyską aurę. Słuchajcie, to szczere podejście, bo w Radiu X-Vibe wiemy, że Company od Don Toliver to idealny sposób wypełnić pustkę w sprzęcie AGD. A dedykacja leci od Marka dla jego ukochanej.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Grażyna Łobaszewska w czasie nas uczy pogody. To ten rodzaj nostalgii, który wchodzi gładko, nawet wtedy, gdy wcale nie masz ochoty na refleksję. Zanim przejdziesz do wyciągania wniosków z życia, przypomnij sobie, że w 1987 roku świat po raz pierwszy oficjalnie przywitał 5-miliardowego mieszkańca planety, co brzmi jak początek kiepskiego filmu o przeludnieniu. Skoro wtedy było nas tak wielu, to dziwne, że do tej pory nikt nie nauczył się lądować statkiem kosmicznym bez robienia zbędnego hałasu w sąsiedztwie. Skup się teraz na dźwiękach nie z tego świata, bo przed tobą Katy Perry oraz Kanye West w utworze E.T. w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo wreszcie po 10 latach zrozumiała, że ma mu dokładać więcej ziemniaków do obiadu, skoro tekst wyraźnie mówi o Gimme More. To totalny klasyk o walce o węglowodany, który trafia prosto w sedno domowego szczęścia. A teraz w Radiu X Vibe Britney Spears, Gimme More, dla żony od Marka. It's Britney, bitch.

Chris Martin znowu ronił łzy nad miłością, jakby to był pierwszy raz, kiedy ktoś złamał mu serce w deszczowy wtorek. Przypomina mi to rok 2005, kiedy świat oszalał na punkcie tak zwanych inteligentnych telefonów, które w praktyce potrafiły głównie zawiesić się przy próbie wysłania jednego SMS-a. Skoro już jesteśmy przy byciu totalnie niepoważnym, czas na dawkę czystej muzycznej bezczelności, która sprawi, że zapomnisz o wszelkich smutkach. Tetpono, The Pussycat Dolls oraz Busta Rhymes z utworem Doncha w X-Vibe.

To był Hurts Me od Tory Lanez, Trippiego Redda i Yoko Gold, Vix Vibe. Wiedziałeś, że Tory Lanez w młodości był bezdomny i sam uczył się rapować w autobusach? To są następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Jimmy'ego Ray'a. Zostań z radiem X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl. Tempo has reached critical level.

Marek Grechuta przypomniał nam o dniach, których nie znamy, co jest całkiem uroczym sposobem na ucieczkę od rzeczywistości. Ale skoro już jesteśmy przy nieznanym, to w 1998 roku świat dowiedział się, że Google zaczęło swoje życie w garażu. Dziś każdy z nas sprawdza tam wszystko, od pogody po sens własnego istnienia. Choć pewnie nikt nie szuka tam odpowiedzi na pytanie, dlaczego zmieniamy Grechutę na coś, co wyrywa z kapci. Czas zamienić poetycką melancholię na twardą szkołę życia i szelest banknotów, bo w Radiu X-Vibe nie ma miejsca na nudę. Teraz Gucci Mane oraz Migos i I Get The Back w Radiu

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowie, bo wreszcie przestała mu składać raporty o tym, co sąsiedzi jedli na kolację. W końcu utwór o tym, że wiedza to tylko zbędny balast, jest tu strzałem w dziesiątkę. A teraz w Radiu X Vibe Mario Winans, Enya, Didi, I Don't Wanna Know. Dla teściowej od Marka.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Taylor Swift właśnie wyjaśniła światu, że bycie głównym problemem to męcząca sprawa. Co przypomina mi, jak w 1982 roku pewien perkusysta stwierdził, że ma dość wszystkiego i wystukał ten stan na bębnach z chirurgiczną precyzją. Bo Phil Collins w tamtym czasie nie bawił się w półśrodki, tylko serwował mroczny klimat, który idealnie pasuje do Twojego wieczoru w X-Vibe. Więc zdejmij maskę i posłuchaj Phila Collinsa w I Don't Care Anymore. X-Vibe w X-Vibe.

To był Don't Be So Shy w wykonaniu Veranda Live. X-Vibe. Czy wiesz, że wokalistka tego projektu, Imani, przez 7 lat pracowała jako modelka w Nowym Jorku, zanim na dobre zajęła się muzyką? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Madonna. Zostań z radiem X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Running.
1: W twojej kieszeni. Na stronie. W Aleksie.
2: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

Enej i ten cały kamień z napisem Love to w sumie niezły sposób na przypomnienie sobie, że miłość bywa ciężka jak głaz. A skoro już o ciężarach mowa, to w 1987 roku w Szwajcarii pewien człowiek wygrał konkurs w rzucaniu jajkami na odległość, co kończyło się totalnym bałaganem. Zupełnie jak moje próby zrozumienia współczesnych relacji, o których tak smętnie śpiewa The Weeknd. Bo choć rzucanie skorupkami to kiepski sposób na budowanie więzi, to przynajmniej nikt przy tym nie płacze tak dramatycznie jak w dzisiejszym hicie. Więc odłóż ten kamień i sprawdź, jak brzmią The Hills w Radiu X Vibe.

że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right.

siedzę tu sam w szeptach, Roman. I tak mnie wzięło na wspominki. Więc puść może szwagier Kolaska i u cioci na imieninach, bo nic innego nie ma sensu w tym Radiu X-Vibe.

to był ten rodzaj muzycznego niepokoju, który sprawia, że człowiek zaczyna zastanawiać się, czy w ogóle wyszedł z domu w odpowiednich butach. W 1999 roku pewien Brytyjczyk wpadł na genialny pomysł, że można połączyć garażowe brzmienie z wyliczanką tygodnia, co wtedy wydawało się równie ryzykowne jak trwała ondulacja po dwóch głębszych. Skoro już w X-Vibe oswoiliśmy ten dziwny klimat, czas sprawdzić, czy 7 dni faktycznie wystarczy na zmianę swojego życia. Teraz Craig David i utwór Sad Days X-Vibe.

To było Love Kills Freddiego Mercurego w X-Vibe. Wiedziałeś, że Freddy tak kochał swoje koty, że w trakcie tras koncertowych dzwonił do nich, żeby z nimi porozmawiać przez telefon? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Calvin Harris i Ellie Goulding w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe.

był dżem i list do M, czyli klasyk, przy którym nawet najbardziej zatwardziali twardziele wyciągają chusteczki. Choć w roku 2003, kiedy to remasterowano tę perełkę, fryzury większości z nas były już wystarczającym powodem do wstydu. Skoro już jesteśmy przy nostalgii, warto wspomnieć, że w roku 1986 świat po raz pierwszy usłyszał o technologii plików graficznych GIF, co w sumie idealnie pasuje do dzisiejszego wieczoru, bo tak jak te zapętlone obrazki, tak i my lubimy wracać do tego, co już znamy. Zostawiamy jednak polski blues za plecami, bo czas na odrobinę europejskiego chłodu. Więc teraz Ale Farben oraz Ilira i Fading w radiu X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Dasza upewniła się, że buty przestały pracować, co szczerze mówiąc jest najbardziej życiowym podejściem do poniedziałku, jakie słyszałam w tym roku. Skoro już mowa o kiepskim obuwiu i jeszcze gorszych decyzjach, to w 1999 roku pewien geniusz wpadł na pomysł wyprodukowania butów z budowanym odtwarzaczem kaset, bo najwyraźniej chodzenie w ciszy było zbyt przytłaczające dla ludzkości. Skoro już jesteśmy przy chaosie, który w X-Vibe smakuje najlepiej, czas na totalny odskok od country w stronę punkowej klasyki. Teraz Blink 182 i All the Small Things w X-Vibe.

0: dziękuję.
1: To był Power Trip J. Cola i Miguela w X5. Wiedziałeś, że J. Cole przed karierą pracował w firmie zbierającej długi, więc w sumie dobrze zna się na Power Tripie. Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Larry Green. Zostań w radiu X5.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

zegar bije 3:30, a ty zamiast spać karmisz swój mózg cyfrowym szumem. Więc wchodzimy w Nightmarek, gdzie rzeczywistość zawsze jest odrobinę krzywa. Czy wiesz, że w 1986 roku podczas kręcenia filmu Poltergeist ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe były za drogie i mało autentyczne? Wyobraź sobie ten plan zdjęciowy, gdzie aktorzy pluskają się w wodzie z dawnymi rokatorami cmentarza. Oszczędność godna mistrzów, a potem wszyscy dziwią się, że produkcję uznano za przeklętą. To był czysty obłęd, chociaż w tamtych czasach nikt nie przejmował się detalami, gdy liczył się tylko rytm taśmy. Teraz Juice WRLD i Lucid Dreams w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

i tu Vanessa's gnojna, mój szef znowu odleciał i muszę to zagłuszyć, więc puść szybko to. Hits 2021 mashup od i Trinix Remix, Trinix, bo inaczej zwariuję w tym Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekranie, jakby miał ci odpowiedzieć na sens życia, chociaż jedyne, co dostaniesz, to cyfrowy szum w głowie. Pamiętasz, jak w 1987 roku ludzie wierzyli, że Max Headroom to prawdziwa sztuczna inteligencja, a nie aktor z godzinami charakteryzacji na twarzy? Co pokazuje tylko, jak łatwo łykamy każdy absurd, byle miał odpowiedni bit i neonowe światło. To totalny obłęd, że nasze mózgi tak desperacko szukają głębi w zwykłej reklamie coli, podczas gdy rzeczywistość jest bardziej płaska niż taśma magnetofonowa po 3 latach w aucie. Więc zostaw te teorie spiskowe, bo w X-Vibe czas płynie inaczej, a ten klimat idealnie pasuje do Various Monks i ich melancholijnego utworu Mai.

0: wieczory mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli dźwięku Shopa Pratcha i oddychania swojej żony, żeby stworzyć charczenie obcego, co jest totalnie urocze, dopóki nie zdasz sobie sprawy, że przesypiasz życie w tym samym rytmie, co ten kosmita. Więc zanim Nightmarek przejmie twoje sny, posłuchaj Cash i Die Young w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Kiedy w roku 1998 świat oszalał na punkcie Furbich, nikt nie przypuszczał, że te włochate zabawki z wbudowanym mikrofonem staną się zagrożeniem dla amerykańskiego wywiadu, bo Agencja Bezpieczeństwa Narodowego oficjalnie zakazała ich wnoszenia do swoich biur w obawie, że te plastikowe stwory nauczą się tajnych kodów i zaczną paplać o operacjach specjalnych przy obiedzie. W czasie audycji w X-Vibe przypomina mi to sytuację, w której twoje własne gadżety zaczynają knuć przeciwko tobie za twoimi plecami. W Nightmare nie ma miejsca na prywatność, a ten bit, który zaraz usłyszysz, jest decydowanie bardziej niebezpieczny niż nasłuchujący pluszowy stwór. Więc odpalaj silniki i leć w kosmos z Nicki Minaj i jej Starships w

to jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze niż plastikowe atrapy, co w Night Market brzmi jak wybitnie słaby żart technologa produkcji. Prawdziwe kości w filmie o duchach to czysty absurd, więc teraz posłuchaj Stevena Sancheza oraz M. Beyhold w Until I Found You w X.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz te radiowe częstotliwości, jakbyś szukał sensu życia w starym odbiorniku. Choć wszyscy wiemy, że sens dawno wyjechał do ciepłych krajów, a ty otknąłeś w nightmare, gdzie czas płynie jak smoła. W 1987 roku niejaki Paul Verhoeven wypuścił Robocopa, a ten blaszany glina był tak naszpikowany brutalnością, że cenzorzy w Ameryce płakali przy montażu, wycinając sceny z taką pasją, jakby usuwali raka, co tylko dodało temu filmowi absurdalnego, krwawego smaczku, którego nie powstydziłby się żaden szaleniec z tamtych lat. Bo w końcu, kto przy zdrowych zmysłach robi z satyry na korporacje najbardziej pamiętną rzeźnię dekady? Więc teraz w X-Vibe serwuję ci Demono i ich statki na niebie.

Twix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.